janggamu katelune pisan ratas saka jembaring Lesmana. Lesmana. Atas ora trimo patine adikku. Iki trene Trahayana.